0: All my favorites.
1: 94 Bead.
2: Chick, chick. Chick, chick. 7-6. Słuchaj. Zeko. Siebeszta. Każdy moment jest zwilicht.